0: Gremo na morje, vsi v fičota.
1: Poletni radio je na 80-a.
2: Tvoji najljubši hiti. Penso con sueño para si.